LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

jeszcze radny z Zaran. LM FM. Słuchaj, передавай другим. LM FM.

Dorosłe czewertamy, guwamy, produżamy nasze wysyłania za mikrofonem Seweryan Kosowski, no a dnes już czetwer, wisem na ce tyden czerwcia. Jak sobie pozeramy do kalendaria, no tak widzimy, że czerwiec jeszcze nie skończył się, bo mamy w czerwcu 30 dni, no ale takoj to czas skoro żenę. Dalszy tydzień, roboczy tydzień pomału nam się będzie kończył, kiedyże zaran przed nami już piatny cia. No a dnešní četver to 169. den vrotím do kinča 2026. roka lišat nám sa uvaha 196 dny. No ešte bilšie pred nami, jak za nami, kiedy ide o 26. rik, ale jak im riuk, no polovina roka takoj už o chvilku minie.

Drodzy słuchacze, witajcie, to audycja Trzy Świty. Produżamy wysyłania w Radiu Lem FM i produżamy słuchania dobrej muzyki. Ja wierzę, że to ta muzyka, jaką czujecie na sztoden w Lem FM, wam się lubi. No a przede wszystkim, że lubicie czuty audycję Trzy Świty. No i tak teper chciałbym pozdrowić wszystkie nasze solenizantki, solenizanti, wszystkich tych, co świadkujecie swoje imieniny. Zacznijmy może hneska od starego kalendaria, starego stylu. Dneska świadkujemy między innymi Apollon, Aryj, Wasylisa, Wiktor, Halina, Dorofej, Igor, Jona, Kondraty, Konstantyn, Leonid, Paweł, Fedir, Nikacy, Markejan. Także wszystkim solenizantkom i solenizantom za tym starym stylem oczywidno na mnoho i błahelita. Kole zaś zazeramy do nowego kalendaria gregoriańskiego rachowania. Dneska świadkujemy między innymi Amand, Amanda, Elizaweta, Efrem, Leonty, Marko, Marina, Ożynna, Cy, Dorohomysł. Tak dost dneska rytko dumam striczany oryginalne mena w karcie z kalendaria stojat. Za to jeszcze raz dla tych nowostylnych, tak możemy reczy, na mnoho i błahelita krypkoho, wsim zdorowla, żebyście byli przede wszystkim szczęśliwi, zadowoleni, no i żeby w Radiu Lem FM dla was dobra muzyka furt grała. A teper śpiwanoczka.

Vitajte po prerwi, doroslače, teper bizme sobi dašto rekli pro takzvani netipovi švata, vi očividno čujete tri švity v LEM FM. My prodoužame. No i tak, 18 červča máme Međunarodný den sushi. Miša včera tak poskladalo, že sushi jem sobi žiju. No ale ne planoval jem, že to hnesky také netipové švato, jak raz Međunarodný den bude. Okrem toho máme Međunarodný den rivnovážnoj gastronomii. Okrem toho Švitový den rakoviny nyrky. Máme tiž Međunarodný den protidiania mowy nenawisty. Dumam, že kiedy do toto mowy nenawisty, to ona na žal bars popularna, to hejt jest bars popularny przede wszystkim w internecie. Trzeba mati pozir na to, co w tym internecie się tam wodyt. I kiedy czujemy, że dach to tak umowy nienawisty wede, niekoniecznie z ladom nas, ale widzimy, że tym sposobem robić prykris drugiej osobi, tak trzeba reagować. Na to totiž sú paragrafy, znajte o tým, żeby reagovať, bo často to hejtotamované navisty môže do bardzo veľkej tragédii dovodiť.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Wertamy do Was, drodzy słuchacze, Severian Kosowski. No i teper bym chciał Wam powiesty, że zaraniczny den będzie do sprawdy dołgym dniom. My się z tego cieszymy, bo zaran den nam potrwa 16 godzin i 46 minut. Schicząc o godzinie 4.14, zachód o 21. No a teper zmieniamy temu. Czy pamiętacie taki kolektyw Kafe Kyju? Dumam, że hej, one tyżli nasze lemkiuskie śpiewanki w swoim repertuarii mali. Tak i przypomnijmy sobie jak raz to tu grupu i w radiju LEM FM. Jak raz o tej pory dumam. Dobry to wyzwoczyte.

Ja bym chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy, menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym radej, kiby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Rzeszowa popozerać na kotru z wystaw naszego teatru. Cieszę się na stryczu. Marian Marko.

Przyszła pora na to, żebyśmy sobie zazryli do naszego olimpijskiego rosyjskiego kalendarium i po prawdzie za dużo tego nie mamy. No i dnes, jak do Lemkowinu, tak nic nie mamy. A jak do Opryasiuszczynu, ta sud, tak daty ja tu w karcie z kalendaria wydżu swoim, ale dumam, że to nie są takie daty, które moglibyśmy przypominać. Za to probaczcie, ale jak do o nasze lemkiuskie rusyńskie kalendarium, to do daty 18 czerwca nie mamy nic przypisane. To aż wstyd się przyznaty, no ale czasem tak to kalendar wyzerat. Ja znam, że wy znate o takich datach, które są do 18 czerwca, tak byłoby fajno, kiedybyście do nas napisali, przysłali do naszej redakcji, no bo pak my się tym możemy podzielić z drugima. No i to chyba jedna z ważniejszych idei samego lemkiuskiego radia.

Drodzy słuchacze, przedłużamy wysyłanie trzech świtów. Ja ostatnio tydzień wam anonsował, żebyście pamiętali, że 31 lipca zahory 46. Lemkiuska Vatra na Czużyni w Michalowie, jak organizuje Stowarzyszenie Lemki. Vatra potrwa przez piatniczu, sobotu, aż do niedzieli, do 2 sierpnia tego roku. Bardzo mi przyjemno to już teraz powiedzieć, choć nie znam jak będzie, ale wydaje mi się, że będzie inaczej, będzie lepsze, będzie moderno. Będzie prosto tak, żeby to tu Vatru rozwijać. Jest taka młodzieżna grupa, możemy powiedzieć, ludzie, którzy chcą dać to zrobić. Nadzieję się, że powiedzie się, nadzieję się, że tym sposobem też i Stowarzyszenia Lemkiów będzie tą organizacją, jaka na dalszy rok, tak jak to było poprzednio, będzie prodążowała, będzie wyła to nasz lemkiwski ruch do peredu. No a okrem toho, też anons, zajdźte na portal MFM, bo tam my dzieńczymy, też piszemy o tym, że 15. rusyńska Vatra w małym Lipniku też pomaleńkę się bliżyć, ona zahory w dniach od 10 do 12 lipca, jak raz w tym, że mają Lipniku na Priaszewszczyźnie, ale to takoj na medzie, na granicy medzi Lemkowiną a Priaszewszczyźną.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po dorożynnych, da tam nebidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasy młody barsia tam polaczat. Stary

Jej, tak, drodzy słuchacze, dobrą muzyką dólar same. Pomaleńkę się praszczamy, ja wam bisiduję dobrani, czy czuły z te audycyju Tri Świty, jak raz w ramkach wysyłania w Radiu Lem FM Gnieska, bisiduł do was Wrocław. No a za mikrofonem był z wami redaktor Seweryan Kosowski. Nie na wse we Wrocławiu, czasom jak znate, bisiduję do was Lemkowiny, tak się to ryżno składa, ryżno bywa. Za dnes dziękuję, majte się szumni. Dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: Realnym FM.
1: Jest pjatnica, 19 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W poniedziałek 15 czerwca junia mniejszynowa strona Wspólnej Komisji Uriadu ta Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszyn wydała stanowisko w związku ze zwiększającą się w publicznym prostorii falą ksenofobii te odkrytym negowaniem gromadzieńskich praw osób, co przynależą do nacjonalnych i etnicznych mniejszyn. To kato medzeńczoma w opowiedzi do których polityków i publicystów, które wyklikali jawisko masowego hejtu i języka nienawisty napraleno i na mniejszyna. Jak czytamy w stanowisku, podważany sąd osnowne gromadzieńskie prawa osób, co należą do nacjonalnych i etnicznych mniejszyn, w tym i prawo do zachowania mniejszynami własnej tradycji, kultury, języka, dostojności i historycznej pamięci. Mniejszynowa strona komisji apeluje podnieść działania czy protidziałania dyskryminacji osób należących do mniejszyn w politycznym, społecznym, ekonomicznym, oświatowym czy kulturnym życiu ta działania zapewniające mniejszynom poczucia bezpieka, w tym podczas realizowania nimi swoich konstytucyjnych praw dla zachowania własnej dostojności języka i kultury. Pełne stanowisko możesz przeczytać na facebookowym sajcie mniejszynowej strony komisji. Od środy do zarany w Barcelonie odbywa się forum językowej różnorodności Language Diversity Forum. To międzynarodna podia poświęcona językowi różnorodności, co organizowana jest przez Stowarzyszenie LinguaPax i projekt Fosterlang. Forum gromadzi ekspertów, aktywistów i przedstawników społeczności z całego świata, żeby dyskutować o językowych prawach, rewitalizacji języków i wyklikach, jako związane są z migracją i kulturną różnorodnością. Pude i lemkiuska część. Już zaraz odbude się warsztat pod nazwą Praktyczne rekomendacje, które podpierają społeczno-ekonomiczną i językową stabilność mniejszynowych i lokalnych społeczności. Padacze z Walii, Szkocji, Kraju Baskiów i z Polski zaprezentują na nim wstępne rezultaty badań nad społecznościami, które starają się ożywić swoje języko i jednocześnie ekonomiczno się wzmocnić. Serad języków, o których bude besida, je i lemkiuski, pri walijskom, szotlandskom, kaszybskom, wielomiuskom i baskijskom. Toho samego dnia w inczym warsztacie wystupit Olena Dutschpfeifer. Razem z aktywistkami z Chile, Meksyku i Kanady budut besidowati o doświadczeniach dziejania dla korinnych języków w różnych geograficznych i kulturnych kontekstach. Do warsztatu można uczyć online. Profesor Olena Dutschpfeifer bude besidowała po lemkiusko. Wystąpienia bude też przewedene na anglicki, ispański i kataloński języko. Motuzok do formulara, który pozwala wziąć uczest w streczo, pomistymy w sumary dnia. Od niedzieli 8 czerwca junia do czwartka 18 czerwca junia tego roku Priaszyłski archiepiskop i metropolita Jona Maksim był na duszpasterskiej wizycie w Kanadzie. Na zaproszenie władoka Kurta Burnetta, jeparchialnego episkopa Passaiku z ZSHA, który jest jednocześnie i apostolskim administratorem egzarchatu Świętych Kiryła i Metodyja w Toronto, metropolita odwiedził wszystko cztery parochii egzarchatu. Władze o wizycie władoka Jona w Kanadzie to znajdzie się z dopisu na naszym portale. Pierwsze grekokatoliko z terytorii Gnieźnej i Schodniej Słowacji przyszli do Kanady na złami 19 i 20 stulecia. W 1480 roku wynikła jeparchia Świętych Kiryła i Metodyja w Toronto, która była zapisana jak jeparchia słowacka. Po reorganizacji w 2022 roku była to ta cerkowna struktura podporiadkowana pod jurysdykcją rosyjskiej Pittsburgskiej metropolii.
0: To były nowiny Radia LMFM.
2: Prejď i ty na Rusenskou vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Hej, witam Łemki. Ja się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Szanowni słuchacze Radia Lemon, zapraszam na następny odcinek programu Szczyro Donoszu. Jak wse, lem oryginalne raporty. Tak było kolesy. Czy bars ryżne cię od toho, jak jest dnes? Zapraszam, Natalia Małecka. Ważne do dnia 16 lutego 1923 roku w Łuczni. Zawidomlinia. Dośliżający uriad miasta Warszawa. Tym oto zawidamlat, że podający się za Dymitrija W. Mieszkańca gminy Kryła Pojtgorlici przemieszczać się do swojego miejsca zamieszkania. Winen win jak najskorsze po przybyciu na miejsce zameldowaty się w miejscowym policyjnym uriadzie w celu potwierdzenia tożsamości osoby. Podpisano kierownik 3. Brygady dośliżającego

Do Południowej Komendy Dyrżawnej Policji w Gorleciach Gładysiu dnia 26 lutego 1923 roku. W odniesieniu do powyższego rozkazu melduje się, że nazwany Dymitr W. jest identycznym z Iwanem W., synem Sydora i Anny, wrodzonego w Ameryce w 1900 roku, zamieszkałym w gminie Kryła Połyt Gorleci. Totże wernął z Ameryki pierwszy raz ze swoją materią, kiedy miał 2 roky, a drugi raz wyjechał i wernął jak miał roku 9. Zauczona metryka na imię Dymitryja jest właściwie tohoż brata Iwana, który też jest rodzony w Ameryce. Kole Dymitr w 1912 roku wernął do kraju mer w powiatowym szpitalu w Gorleciach. Za to, że jego metryka Iwana W. w rokach wojny się zniszczyła, jak też twierdzą susidy, została przez wojsko zawernena, totże jak amerykański obywatel, chociaż teper pojechaty tamże, zabrał ostajuczów herzy po wmerłym braci Dymitry zauczoną metryku, na osnowie której prosił w ambasadzie o zagraniczny paszport. Poświadczenia gminy Kryła stosownie do metryki napisał pisarz gminy Łuch Połyt Gorleci. Potwierdził taką naczelnik gminy Dmytro D. z Kryłoj. Na drogę do Ameryki nazwano mu wypożyczył otec jego, Sydor, 180 dolarów od Andryjaka z gminy Kryła Połyt Gorleci. Iwan W. dnia 21 maja 1921 roku otrzymał kartę urodzenia. Podpisano po stronie kołej Biernat.

king. Like what's happening? He's too much. Ride, daddy, ride. Hi-yo, dinosaura. Do Okruchowej Komendy Dyrżawnej Policji w Krakowie Gładyszył 8 maja 1921 roku. Przodownik Stanisław S., komendant posterunku w Gładyszowi, prosit okruchowego komendanta Dyrżawnej Policji o perenesieniach na posterunok Dyrżawnej Policji w Zagorzanach Goryckiego Powitu z następujących przyczyn. Mam 18 lipca diłku, która jeszcze ma do skończenia 2 seminaryjne kursa, a posterunok w Gładyszowie mistycia 21 km od Gorlic. Za to posyłania do Gorlic jest niemożliwe. A z Zagorzan mogłaby do Gorlic sztodnia jeździć pociągom. Zas, żena Katrena jest od paru roków nerwowo chwora i potrzebuje doktorskiej pomocy. A tu nie ma niejakiego doktoria. W związku z powyższym proszę o perenesienia. Podpisano posterunkowej.

do starostwa w Gorlicach. Gładysiu, dnia 29 czerwca 1923 roku. Maksym D. Osyp W. Z Wierchny. Pereznaczeny byli do pełnienia nicznej warty 10 czerwca 1923 roku przez miejscowego naczelnika gminy Mytra M. Warty tej nie pełnili. Buduczy na służbi wymienionej nocy postarankowy biernat perepatrolował gminu Wierchnia. Wysyłał też świetłowe sygnały, ale wymienionych nigdy nie strytył, a wozwany do skontrolowania wymieniony naczelnik gminy też ich nie strytył. Zaszto wymieniony ostale ukarany przez miejscowego naczelnika gminy karą, która została złożona w gminnej kasie.

Zwidany doneseny na usprawiedliwienia podali, że czule se stania, ale nie wyszli z chyży, bo nie znali o tym, że jest ktoś z posterunkowym. Podpisano posterunkowy biernat.

Do powiatowej komendy drżawnej policji w Gorleciach Gładyszył dnia 25 kwietnia 1923 roku. Melduje się, że dnia 24 kwietnia 1923 roku do Gładyszoła przyjechał Kazimierz, urodzony w Lwowie w 1903 roku, syn Jewy i Karola, który w 1916 roku razem z Moskalami pojechał do Rosji i do tej pory przebywał. Toteż w 1920 roku był w miejscowej oficerskiej szkole prezesem Misiacił, ale prawdopodobnie z ohladu na rozruchy kursu, jaki miał terwa te 3 roky, nie skończył. Donesiony zostaje teper w gminie Gładyszył przy swojej matery Jewi. Підписано посторонковий. До повітової команди державної поліції в Горлячах Гладишів дня 28 квітня 1923 року. Дня 26 квітня 1923 року прибув Осиф Л. з Бехерова до Гладишова. Z ważnością przebywania od 18 kwietnia do 18 maja 1923 roku w celu załatwienia osobistych spraw za uczyniu przedstawiacia legitymacji tohoż. Buduczy w tym czasie na służbie podpisanej odebrał nazwanego z posterunku Drżawnej Policji Żydynia z tym, że to trzymał pity do obywateli W i R w Smerekiwcy, a bo też dalej w hranyciach 15 km. Za to, że wymieniony wspomnianego, a też i następnego dnia w niejakich z wymienionych Izraelitów w obszarze miejscowego posterunku nie był, zachodzi podejrzenie, że Todrze pojechał do Gorlic, do swojej rodziny, albo też i innych, bo tam był rodzony.

Legitymacyjną nazwa nohopiat cesarskich koron i pokwytowania opłaty perekraczania hranyci zauczać się, ci ludaszego postupowania, o kotre się upraszat. Pytpisano posterunkowy piernat.

do posterunku Državnoj policiji w Gładyszowi. Gładyszył 30 kwietnia 1923 roku. Komendant posterunku posterunkowej Biernat bezprawnie skonfiskował przepustku obywatelowy L za to, że to drzemał legalną przepustku wystawioną przez czeską władu, a za nielegalne przekraczania granicy został osudzony karą 20 tysięcy marok przez graniczny uriad w Koneczni. W buduczności podobnych premierów unikaty, a kole by dach to mał fałszywe albo nielegalne dokumenty, trzeba ho odstawiety do kompetentnego uriadu własne razem z dokumentami. Heł obywateli inczych derżał moszlem do nosyty. Dokumenty oddano tomu, koho sprawa tykała. Podpisano posterunkowej powitowej komendy Državnej policji w Gorliciach.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje Jakub Zygmunt i zaczynamy przyrodniczą audycję Pidna Hołowkom, Obzeracz Przyrody. No znate bardzo dobry już tu audycję, bo ona jest nachrywana już od paroch rokiu i chneska mamy 82 odtynok naszej serii. No i to jest drugi odtynok z takiej nowej serii, czaste 20 odtynkiów, w kotri to besiduju wam pro nacjonalne parki w Polsce. No i de chneska pojechamy. Pojechamy na Polisia. Budeme eksplorować Poliski Nacjonalny Park, jaki nachodzi się w lubelskim województwie w polskiej czasty takiego regionu jak Polisia. To ten nacjonalny park był zaklekany 1 maja 1990 roku. I obnemat win weloch bachnystych obszar, torfianyki, ozera, ta i tisz naturalne liśne kompleksy z bohactwą flory, fauny. Wszystko to nachodzi się na łęczyńsko-włodawskiej Riwnyni. Powierzchnia toho nacjonalnego parku to jest prawie że 10 tysięcy hektariów, a joho otulina to jest 13 tysięcy hektariów. Znaczy, jest to dost wielki nacjonalny park i bardzo taki no, interesujący i mniejsze znany jak na premier to w Tatrach, Tatrański, Ojcowski, Pieniński. Zatem też warto właśnie poznawać to inne zakutyny Polszczy. No i posłuchajmy poklaszto kus muzykę, a pak budu wam besidowaty pro to tu bardzo urokliwu okoleciu.

Będąc tam, proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze, ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć ten

Ivernulism, po krótkiej muzycznej pererwi do programu Obzeracz Przyrody. Chneska dorochy besiduju wam pro Poliski Nacjonalny Park. Pojechamy sobie do Lubelskiego województwa. No i tot park nachodzi się dokładnie w zachodniej części Polisia. Jak już jem powił, jest to część Łęczyńsko-Włodawskiej Rivneny. Obszar parku właśnie jest Rivneną, ale też jest to ta obszar bars bołotysta, na kotri procesy formowania się licznych dolen prawie jeszcze się nie zaznaczyły. Powierzchnia toho nacjonalnego parku jest płaska, jest wielka kiłki z ozer, stawił bachnystych obszar i torfiane kił. Praktycznie ciła obszar parku to sód torfiany kowy, torfowy rivneny. Na terenie Polisia, tojczasty Polisia, możemy zachopluwaty się taką obszyrą, która przypomina kus tundru albo lisotundru. Jest to też taki rit obszyr, który znajduje się najbardziej na południowej zachód w Europie. To te bachnyste ekosystemy to obszyry, jak rozwywały się bez wlejania człowieka od praktycznie ledownikowej epoki przez ostatnie 11 tysięcy roku. No jaka jest historia toho nacjonalnego parku? Pierwszy raz dumka stworzenia toho tojczasty Polisia, żeby to była no pit ochoroną, to pierwsza dumka pojawiła się jeszcze w 1933 roku, to tołdy polski botanek profesor Władysław Szafer właśnie wysunął taką dumku stworzenia nacjonalnego parku na Polisiu. Jego postulaty to no właśnie mały na cile stworzenia ochorony dla polskiej czasty Polisia. Następna koncepcja pojawiła się po II Światowej Wojnie w 1954 roku i należała do profesora Tadeusza Wilgata. No a idea stworzenia parku w miejscu, w którym chneska się nachodzi, to pierwszy raz pojawiła się w 70-tych rokach. To była taka dumka profesora Dominika Fijałkowskiego i to był pierwszy w Derżawi projekt nacjonalnego parku, który zakładał ochoronu wodno-torfianekowych obszar. No i jak wychladała dalsza historia woznykania toho parku, zaklikania i no jaka była dalsza historia, to wam powiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy muzykę, a pak budu prodążaty.

Słuchate obzeracza przyrody. Jesteśmy w dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody w Poliskim Nacjonalnym Parku. Przed przerwą zaczął jem już kus besidowaty pro historię woznykania, zaklikania toho parku. Znamy, że pierwsze domki już pojawiały się w 30-tych rokach 20-tego stolicia, ale dopiero w rokach 70-tych ktosy tak już bardzo poważni i seriozni besidował, żeby faktycznie taki torfianykowy nacjonalny park stworzyty. Koncepcja, podla której mał wozniknuty park, ciły czas jeszcze od tych roki 80-tych do 90-tych zmieniała się. Na Polisiu były tołdy też równoczasowo wedene liczne melioracyjne roboty związane z budową kanału Wieprz-Krzna. W rokach 70-tych 20-tego stolicia też zaczęło się wydobycia kamiennego uchla w ramkach lubelskiego uchlanego zachubia. Diacze ochrony przyrody starali się, żeby ocalety chocki najcinniejsze przyrodnicze obiekty, ale nie uśpili ochrony ty przed melioracją, osuszenią i zamienią na zelene użytki wielkiego kompleksu korowioho bachna, ale uśpili z inicjatywy profesora Fiałkowskiego dowesty do tego, że wozniknął na terenie Chneśniocho, że wozniknęły na terenie Chneśniocho Nacjonalnego Parku 4 rezerwaty przyrody, które mały razem powierzchnię 1700 hektariów. Ale Pitkinec, roku 80. do ministra ochrony środowiska i naturalnych resursów, doszedł wniosek, żeby stworzyć Nacjonalny Park. I po besidach okruchłego stołu była już taka lepsza atmosfera i właśnie rieszenią Rady Ministrów z 1 maja 1990 roku na powierzchni 4000 hektariów był stworzony Poliski Nacjonalny Park. Chneska win ma je bilszu powierzchnią i je bars właśnie taki ważny. A co Chneska możemy eksplorować w Poliskim Nacjonalnym Parku? Jak zwierzęta tam żyją? Jak rośliny rosną? Właśnie pro floru i faunu też kus choczu wam powisty, żebyste mali da jakie poniatia nelem pro historię woznikania, ale też przede wszystkim pro to właśnie na czym, jak wychladać taki bachnysto-torfianekowy nacjonalny park. Ale to wszystko budu besidowate, objaśniate wam po korotki. Przed wizatim liszam was na paroch minut z muzyką i pak budu besidowate dalsze.

0: Skończyła się muzyczna przerwa, drochy słuchaczy, a my chneskasme na Polisiu. Uż dost veloste się doznali pro Poliski Nacjonalny Park, no i warta doznaty się jeszcze pro floru i faunu toho parku. No, roślinniste, rosliny, wszytkie flora toho Poliskoho parku jest bars bohata. Tam je velo gatunki utypowych dla bachnystych i takich bołotystych obszyr. Bilszyst gatunki roślin to przedstawniki piłnocznej flory, posered kotrych tiż występują reliktowy gatunki z ledownikowej epochy. Na premier jest bereza nyska albo lapońska werba. Fauna Poliskoho Nacjonalnego Parku obnymat tiż veloch rytkych gatunków zwierząt. Poliski Nacjonalny Park to jeden z najbohatszych w ptachy obszar w derżawi. Stwierdzili w nim występowania około 200 gatunków ptachów, z których około 150 to hnizdowe gatunki. Weloch z nich to ptachy tak rytkie jak czapla biła albo czapla mała. Tyż bars weloch występuje, żyje takich ptachów jak wypy. Wyp po polsku to bąk. Jest taki ptach właśnie z rodziny czaplowatych i właśnie na obszarze Poliskoho Nacjonalnego Parku to tych ptachów właśnie z tego gatunku jest najbliższe w Polsce. Tyż na obszarze parku stwierdzili doślidaczy, prysutni jest 48 gatunków cycariów. Najbliższe jest chryzuniu, których tam dokładnie jest 80 gatunków, w tym taki klasyczny gatunek jak bober. Tyż są drapieżne cycary w Poliskim Nacjonalnym Parku. Na premier możemy strityty tam łasyciu, hornostaja, kunu, no i tyż w wodach żyje sobie europejska wydra. Oczywidno, jak idę pro kopytne zwierzęta, to najczęstsze, najbliższe żyje przedstawniki gatunku serny europejskiej, której populacja na terenie na obszarze parku to wynosi około 800 osobników. Tyż okrem serny to żyją jeleni, łosy i dyky swyny. Zatem no bars bohata to ta fauna i możemy strityty tam w czas wandriłki prestoty torfianyki, prestoty bachnyste obszyry weloch interesujących gatunków zwierząt. No zatem nycz jak i chat do Poliskoho Nacjonalnego Parku napriam jest bars prosty. Po prostu trzeba kierować się na Lublin i od Lublina kus na schit i tam właśnie już będę te na obszarze Poliskoho Nacjonalnego Parku. No i to też wszystko, co na chneska małem dla was przygotowane i chciłem wam powisty pro tot nacjonalny park. Mam nadzieję, że było to bardzo interesujące i kus otwarło wam oczy właśnie na nowe zakutyny Polszczy, na nowe takie obszary, które są pod prawną ochroną i są bardzo interesujące, ciekawy, wyjątkowy i cinny dla ciłoho polskoho ekosystemu. No zatem dziękuję wam już dneska za prysutnist, za to, że jestem ja słuchali, zaohaczam was do słuchania dalszych odtynków obzeracza przyrody i słuchania też pro dalsze nacjonalne parki. Zatem żelam wam już lem przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta.

0: Persze Lemkiuskie Radio. 106 i 6 Gorolyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM.
1: Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Zaziem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja

etapie mój.

Słuchajcie tej pierwszej naszej łastyłoczki lemkiskiego Narodowego Radia LEM FM

Dobry wieczór. Jak jem zapowiadała, dneska w miejsce programu 14 po połowi chodyt budę słuchowysko i ostatnia czast partyzanta Petra Polańskoho. Zapraszam bardzo serdecznie. Minuło się paru rokiu. Tak jak strilec, co wydił krow sokoła na śnichu, zabachnął żeny, o lycy białym jak śnich, a czerwonym jak krow. Tak gwary te narodne predania. I matir, uwydziwszy krow hołuba kapluczu na biły marmur, wypelęczyła w sobie żełania maty dityny jak marmur i czerwenu jak krow hołuba. I jej żełania się spełniło. Oszczęśliwlena horiaczo ciłuje Sydonia swoju dytynu, syna w kołyści. Ta aż prehoriaczo ciłuje żenyny usta jełtym i z rozmyłowaniem nachylać się nad kołyską swojego syna. Nic, powidat jełtym, zwertajuczy się do swojej matery jełdochy. Ne inczu piśniu śpiewajte nad waszym wnukom, a moim synom. Ne inczu piśniu, a to tu samusz, to nado mną wyśpiewali. To tu, tużliwu, molitełnu piśniu swobody. I jełdocha śpiewała piśniu, rodową piśniu, co po predaniu z ust do ust przechodziła i ostała w rodyni jak skarb. Ba, piśniu swobody jemu śpiwaty, żartował paroch Dunowicz pozerajuczy z nad gazety. Niekoneczne to, kto schajmonił, to mu sama ona się sponadyt. Ot twoja dawna strast partyzancka, a to ta strast to nycz incze lem zboczene wlejania rodowych schylnosty. Ty wnuk hajmoniu, a kto byli paraniuky znasz. Gordzu się tym rodom, odpowił jełtym, i szczęśliwy jem dnes, bom wyliczeny ciłkom wyliczeny. Na prawedniej dorozi jem. Wy istynu chwaryly, do swobody idę się prawedną dorohą. Od toho pamiętnoho dnia ja wyliczeny. Iszczy, choć to zminyło się w rodyni Hajmona. Chmarnyk jakoł pobudował się na starej odczyźni i zaczął gazduwaty. A jego syn, Trofymko, maje podidu sył na ciłe seło. Lem łańko ostał na promi podawnomu. Nechtił i ty na suszu, dla necholem na wodi życia. I to nede indelem na sani. Na Dnistri takich gir i pary nit, czeremosz za porywysty. Lem san dla neho płynę hordo, jak prekrasna diwa. Choć z ulubleną diwą nijak ne dyjdesz do kraja, za jedno się ty lem wydyt. Czasami spłamenije i śpiwat. Taki se hardy i szykowny, a i znasz lubyty. I lem jedno ty chybuje, czas by się żenyty. A zarwy już, żeby piszła zatia, to gdy ona pit bokę się bere, śmije i zas. Oj tam w pole dwitopoli, tretia zeleneńka, ne butu się oddawała, iż czym młodeńka. Jednoho horiaczoho lita wybrał się jełtym za sprawunkami na Podila.
переїхавши довху єдностайну дорогу, сперся при корчмі, стоячий самітні серед широкої рівнини. Перед корчмом цілий подворець був заставлений. Єднак не були то газдівські вози, не жидівські фури, але мешкальні вози з вікнами і малюваними стінами. Затримала się tu niemiecka teatralna truna, jedna z tych, jakich w tamtych czasach dużo hostyło w Galiczyni, pereselujących się z miścia na miejsce. Paru oholenych lyc stojało przy wozach, a medże nima odznaczał się szeroko pleczny reżyser. Jełtym perechodył popry jednym wozi i dwychnął do góry oczy. Poszpotył się o kamień, zahnał o nim, ta nie piszął dalej, lem zaspizrył do wozowego wikna. Od tamale pozerała żena, połna, rozkiszna, o czornych obyrwiach i takochże temnych kuczeriach. Pozerała z góry, swoima pronykajuczyma duszu oczyma. Delikatny, pestraczkowy taint neznyk iszczy pod sceniczną pomadą. Dama lekko ojknuła, ta pak prykusyła usta i spokojna jak statuja zbliżyła się ciłkom guwiknu. Guwozowy pryskoczył chłopczyk o biłych kuczeriach. Węcłiczek! Prochwaryła dama do chłopcia. Przywitaj toho hościa, win był przyjatelom twoho widcia. Tak, kamaratamy my byli oba. Ryuk jeł tym wodjaczy liską popisku. Ta w nim mocniejsza była lubą do diwy jak drużectwo. Nie osudzajte, bolskoho, tiachnuła Eliza. Ona to była. Ja złomyła słowo lubo wydane wam. Ta dola weliła, żeby mirtowej winę złuczył mene ne z wamy, a z bolskim. Ta jednako Eliza powoła dołą pizrynia. Jednako mam do dnes wasz list z barykad. Złomyła jem słowo, ta lubą ne persza się złomyła. Dama znykła za wikno, opała ruleta. Eliza po prazniczni noczy w parocha, wydiwszy jełtyma, ciło oddanoho Sydonii, perli karpackich hir, ponuryła się do rzęskoho żalu, który inakże zowód zawystił. I ona wypłakowała czorny oczka i łomyła biły ruczkę. Ta czocho ne zatrę czas. Leszyła za sobą wszystko, co było i ostała żoną reżysera, a wraz i wandryłną aktorką. Hwariat, idol trychław, wdilił i swoho złatotkanoho pokrowa na skrywania wnutrisznich poczuć i pereżywań. Wysoko w lisi, seret odwicznych smerekił jalec, stoit na zelonym horbi dubowy krest. A na nim napis. Za swobodu. Dity Hajmona. Na Hneska to już wszystko. Tak zakończyła się nowela Partyzant, a i przy tym ciła pierwsza część karpackich noweli Petra Polańskiego. Dumam, że druhu czast tyż one dołcha w czasie słuchowy z gwam przedstawlu.
i planuję też do słuchowisk wywesty za niedługo chylaka. A na razie dziękuję, ostante zdrawy. Czytała Monika Tylawska.

Widziałem potyk w Gładyszowie i potyk w Gładyszowie, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het chory, chory, chory, chory. I tak się mi chrodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym koryciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyashiu, jak i w radiu LEM FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

jest pjatnica 19 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Poniedziałek 15 czerwca junia mniejszynowa strona Wspólnej Komisji Uriadu ta Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszyn wydała stanowisko w związku z zwiększającą się w publicznym prostorii falą ksenofobii te odkrytą negowaniem gromadzieńskich praw osób, co przynależą do Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszyn. Tokat tomadzieńczoma w opowiedzi do których polityków i publicystów, które wykликали явisko masowego hejtu i języka nienawisty napraveno i namenšono. Jak czytamy w stanowisku, podważano sąd osnovno gromadzieńsko prawa osób, co należą do nacjonalnych i etnicznych menšon, w tom i prawo do zachowania menšonami własnej tradycji, kultury, języka, dostomenności i historycznej pamięci. Mniejszynowa strona komisji apeluje podnieść działania czy lub protidziałania dyskryminacji osób należących do mniejszyn w politycznym, społecznym, ekonomicznym, oświatowym czy kulturnym życiu ta działania zapewniające mniejszynom poczucie bezpieka, w tym podczas realizowania nimi swoich konstytucyjnych praw dla zachowania własnej dostomenności języka i kultury. Pełne stanowisko możesz przeczytać na facebookowym sajcie mniejszynowej strony komisji. Od środy do zarany w Barcelonie odbywa się forum językowej różnorodności Language Diversity Forum. To międzynarodowa podia poświęcona językowi różnorodności, co organizowana jest przez Stowarzyszenie LinguaPax i projekt Fosterlang. Forum gromadzi ekspertów, aktywistów i przedstawników społeczności z całego świata, żeby dyskutować o językowych prawach, rewitalizacji języków i wyklikach, jakie związane są z migracją i kulturną różnorodnością. Bude i lemkiuska część. Już zaraz odbude się warsztat pod nazwą Praktyczne rekomendacje, które podpierają

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiewskiego Radia LEM FM. Beśiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Już wysłuchaliśmy nowin. Wysłuchaliśmy wstępnego dżingla, tak znate, że trzy świty się zaczęły. I wysłuchaliśmy też pierwszej śpiewanki. To była śpiewanka po fińsku. Słuchaliśmy ansamblu Arpa i śpiewankę Pidna Hołowką Hałki. No i teper woszołujem ja i zaczęliśmy program Trzy Świty. Budu ja z wami na antenie przez chodynu z kusoczką i budu wam puszczaty muzyku w różnych językach z różnych zakutyn świta. No i budu wam besiduwaty no nada jak temy związane z chneśnią. Datą jaki tyż pojechamy do następnej dalszej derżawy w oświti chneska budeme w centralnej Ameryce, ale w jakiej konkretnej derżawie to wam jeszcze nie zdradzam. Poklasz to wam zdradzu, jaką muzyku teper puszczu. Prerychtuwałem na teper muzyku z Islandii. Posłuchamy artysty Ash Geira i śpiwankę Pidna Hołowką Bernskan. Pak puszczu wam muzyku z Ameryki. To bude taki country rock, country pop, możemy powiste. To bude ensemble Beirut i śpiwanka Pidna Hołowką Nant. Zatim no, to bude taki kus przyjemnej, spokojnej paroch minut, po których wertam do was z dalszą besidą. Zatim posłuchajmy śpiwanok i pak budu bilsze besiduwaty.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Wertam do was, drodzy słuchacze, trwać program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt i besiduju wam, że przed chwilką skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliśmy ansamblu Beirut z Zjednoczonych Stanów Ameryki, to była śpiewanka pod nachołówką Nant, a rańsze słuchaliśmy ansamblu, a raczej wokalisty z Islandii, to był Ashgeir i śpiwanka Joho autorstwa pod nachołówką Bernskan. Dneska 19. den czerwca 2023 roku, kinec szkilnego roku, szto raz bliżej. Mamy dneska 180. den roku i do kinca 2023 roku liczyło się iż czysto 95. Prochody 25. tyżden toho roku. Dny już sud barzdołch. Praktycznie jsme już w totiej drugiej połowie czerwcia, kole to dny sud jednakowo dołchy, no i den chneska w Warszawie trwat 16 hodyn 47 minut. Schiconcia był w stolici Polszczy o 4.14, a zachiconcia budę o 21.01. No i tot barzdołchy den jest dłuższy od najkorotszego wroci aż o 9 hodyn i 5 minut. No i iszczy ne mamy astronomicznego lita, chneska mamy pośledni den astronomicznej pory roku zwanej jarom. No i podążajmy muzyczną podorosz. Posłuchamy teper muzykę z animacji Chłopi. Posłuchamy utworu pod nachołówką Zapusty, a pak puszczu wam muzyku z Estonii. To bude ensemble Carly Strings. No, one produkują bars dobru tisz pit wzgledom jakosty muzyku, folkową muzyku właśnie z tej derżawy. Posłuchamy dokładnie śpiewankę pod nachołówką Heatuju Laula.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем FM

0: Słuchali ste śpiewankę w estońskim języku. To był ensemble Carly Strings i śpiewanka pod nachołówką Heatu Julaul. Rańsze słuchaliśmy muzyku z animacji Chłopi. To był utwór muzyczny, utwór pod nachołówką Zapusty. No i drodzy słuchacze, 19 czerwca mamy Paroch Świat i teper hoczu powisty pro jedno z nich. Dneska praznujemy Den Leniwych Spaceriu. No właśnie, po angielsku to den nazywa się kus inaczej. World Sauntering Day. No i jego nazwa bere się od angielskiego słowa sauntering, które znaczy mniejsze, bilsze jak takie spokojne spacerowania bez presji wyniku. No to świato dneska Den Leniwych Spaceriu. Serii bere się aż z 1989 roku. W 70-tych rokach w Ameryce pojawił się taki joggingowy boom, joggingowa moda. No i właśnie W.T. Rape, taki Amerykanin, Amerykanec stworzył, wydumał takie światło, które będzie odpowiedzią na tot właśnie joggingowej boom, joggingową modu i w taki sposób wozniknął Den Leniwych Spaceriu, który rozeszł się po ciłym świti. No a to słowo sauntering nie ma takiego precyzyjnego, dokładnego tłumaczenia czy na polski, czy na łemkiwski język. Mniejsze, bilsze to znaczy tylko jak spokojne spacerowania. To takie chodzenia, spacerowania pomale, z luzą, bez dajakoj kińcewoj toczkę, która musi być do jakim obowiązkom, żeby dojść do niej. No to też to nie jest to samo, co taki zwyczajny spacer połon dumok o listi zadacz do zrobienia. To też nie to samo, co taki marsz z aplikacją, która miry kalorii. No jest to po prostu taki leniwy, spokojny, swobodny od presji spacer. Kolejniczne robimy, jak po prostu sobie pomale idemy. Polska, jak i łemkiwska nazwa tego świata, Den Leniwych Spaceriu, bardzo dobry oddaje ducha tego znaczenia. Nie możemy mylić saunteringu z prokrastynacją, ani z odpoczywaniem na kanapie, bo to maje być aktywność, ale ze świadomością pozbawlona wyniku jak cile. Tyż czasem właśnie ludy mylat, robiat takie błędy przy rozumieniu saunteringu i traktują to jak takie stojania bez ruchu, albo jak taki marszowy trening. A to właśnie idę po prostu taki spokojny, pomały spacer, który jest aktywny, ale bez sportowej presji. Oczywidno to tochneśnie świato Den Leniwych Spaceriu maje neformalny charakter, nie jak organizator kampanii, ale nie było nikoli formalnego aktu zaklekania tego świata, po prostu jaki przyszła w 70-tych rokach 20. stulecia moda na jogging, taki po prostu dochneska iszczy je sztoroka 19 czerwca moda na Den Leniwych Spaceriu. No ale to poklasz to powiem pro jedno z tych świat, jakich dneska mamy, jeszcze choczu powisty kus bilsze pro incze, barże poważne i związane z naszym zdorowlą. Ale poklasz to, prednamy muzyka i muzyka z Albanii, Elvana Dziata i śpiewanka po albańsku Kuć Ezi Jeti, a pak posłuchamy litowskiego modernoho folka, to bude Gesta, taki artysta i śpiewanka pidna hołowką po litowsku, oczywidno Kukal Roże Ratilio.
1: Oh. është agoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter le themi.
2: Ai ishte flamur me bukën botën tani, flamur me bukën botën tani, flamur me bukën.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To był Gesta i śpiewanka politouskie kukal Roże Ratilio. Słuchali sme modernoho, suczasnoho folka z Litwy, a rańsze słuchali sme albańskiej muzyki. To była Elwana Dziata i śpiewanka Kuć Ezi Jeti. Drochy słuchaczy, peret wam powiem wam pro takie kus śmieszne, ale i też ciekawe świato jak den lenywych spacerił, a teper choczu wam powisty pro świtowy den anemii serpowatoj. Jest to dost poważna chworota i chneska ona maje swoje świato. A cilu toho świata jest taka, żeby rozszerzać znania na temu tej chłoroty poseret ludy. W 2009 roku doszło do zapisania właśnie 19 czerwca w kalendarz UNESCO. No i chneska prochodiat w ciłym świt i ryżny podii, w czas których tłumaczat ludy, czym dokładnie jest anemia serpowata. Jest to taki rit chłoroty związaną z naszą krowią i dokładnie z zaburzeniami w hemoglobinie czołowika. Dokładnie idę pro czerwone krwinki, które zmieniają swój takiej oryginalnej perszy kształt. Trzeba dodać, że anemia serpowata jest chorotą, z której nie możemy chneska się wyleczyć i też przenosić zachorozu życiu. A to za to, że to te czerwone krwinki łuczać się ze sobą i tworiat takie zatory. No i konsekwencją, skutkom toho może być po prostu zawał. W czas chnesznych podii, jak i każdego roku 19 czerwca, specjalisty likary informują o objawach, jak pojawiają się u chorych. No, medzy inczyma osoby z anemią serpowatą, to mają bardzo często różne bole, mają choriaczku, mają też silne poty, ich skóra jest bardzo blada, no i też bardzo opuchnene są nohy i ruky. Zatem no jest wieloch takich objawił, które wskazują na anemię serpowatą, no i trzeba się czasem kontrolować u lekarzy, żeby znać stan swojego zdrowia i doznać się zawczasu, kiedy będzie u nas taka chorota. Tylko pro anemię serpowatą pamiętajmy, że 19 czerwca mamy świtowy dzień anemii serpowatoj. A te perkus muzyki, i pak budemy zmieniać temu. Poklasz to perednamy Gosia Pałka i śpiewanka Pidna Hołowką Syritka, a pak poczujemy ensemble IMT Smile ze Słowacji i śpiewanku Cesty Druhej Triedy.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, w czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny ma tej audycji, fajny ma tę muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

o Prince. Dzierżawnym językiem na Haiti jest francuski język i haitański język. Walutą tej dzierżawy jest gurt. No i dost wielu ludzi żyje na Haiti, bo prawie 12 milionów, a powierzchnia najbardziej wielka, 27 tysięcy kwadratnych kilometrów. Jest to 11 razy mniejsze jak powierzchnia Polszczy. No a zaselenia właśnie to aż 12 milionów. Haiti było francuską kolonią w minułych epokach. Niezależność od Francji była uzyskana 1 sierpnia 1804 roku. Haitańczy mają wymożut tak no hordy tysia. Z tej przyczyny, że są jedyną nacją, która stworzyła swobodną republikę po uśpisznym bunti niewolników. Dzierżawa to ta jest bardzo ucho niezależna od innych dzierżaw, no ale wstąpiła do Organizacji Zjednoczonych Narodów dopiero 24 żółtnia 1945 roku, a dopiero 5 roku późniejsze możut żeny hołosuwaty w swobodnych wyborach. Dokładniej to prawo zyskały w 1950 roku. Trzeba powiedzieć, że Haiti nie jest bohatą dzierżawą. 80% Haitańczyków żyje jak no po prostu no w bidi, a 54% to już taki ekstremalni bidi. Znaczy to, że no tam bardzo mało zarabiają ludy. Średnia pensja za cały rik to jest około 500 dolarów. No to jest za 12 miesięcy. To jest ekstremalnie mało. Na żal, no Haiti też ma druhu swoją stronę. Stało się osredką handlu nielegalnymi substancjami jak narkotyki, które są eksportowane na wielu kontynentów jak Ameryka Południowa, Centralna Europa i jeszcze do Zjednoczonych Stanów. No ale to ta dzierżawa jest ciekawa. Jest ciekawa, bo dawniejsze nazywała się, dokładnie też tot Ostriu, jak i dzierżawa nazywała się inaczej. I możemy to kojarzyć, to słowo, z Krzysztofą Kolumbą. Bilsze wam wyjaśnię po krótkiej pererwie. Poklasz to, perednamy muzyka z Karpat, kwartet galicyjski i utwór pod nachołówką Krakowiok. Pak posłuchamy muzyki po francusku, ale tworciamy sud Ormianci, dokładnie ensemble La Daniva i to bude śpiewanka Porqua ta fasa. Zatim leszam was na paroch minut z muzyką, a pak budu bilsze besiduwaty opowidaty pro Haiti.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twoich rzeczach.

To był ensemble La Daniva i śpiewanka Pidna Hołówką Porqua ta fasa. Rańsze słuchaliśmy instrumentalnego utworu ensemblu Kwartet Galicyjski Pidna Hołówką Krakowiok. Wertamy na Haiti. Haiti, który jest derżawą, jak i tyż zanemat, pił ostrowa o takiej samej nazwie. I ostrił Haiti do 19. stolicia był nazywany Hispaniola. A Hispaniola to ta nazwa była wydumana w czasach Krzysztofa Kolumba, bo na tot ostrił właśnie przepłynął Krzysztof Kolumb, Pitkinec 15. stolicia, odkrywający tym samym nowy kontynent Ameryku. Haiti jest taką hirskim ostrowom, bo najwyższym werchom po stronie Haiti, bo po drugiej stronie toho ostrowa jest Dominikana, to na terenie Haiti najwyższym werchom jest Pic La Selle, maje to werch wysotu 2680 metrów nad morą. Tyż w tych chorach płyną riky, a w najdłuższą riką jest Arti Bonite, która ma dołhist 236 kilometrów. No ale, kiedy posmotrymy na satelitarną mapę tej dyrżawy, to dozrymy się, że bars mało lisiu jest w Haiti. Lem 4% powierzchni dyrżawy to sód lisy, a 64% powierzchni dyrżawy to sód rolne grunty. No i właśnie to wszystko to jest efekt ostatnich poślitnych 100 roku, bo jeszcze w 1925 roku to ta dyrżawa była bardzo zalesena. Tołdy lisy to pokrywały około 60% powierzchni dyrżawy, ale przez niestabilną polityczną sytuację i też bardzo płaną ekonomiczną sytuację w dalszych dekadach było zniszczone praktycznie 95% lisił to tych bars pierwszych takich oryginalnych, naturalnych lisił puszcz, możemy też powisty. No i efektem toho jest to, że praktycznie tam jest porożny grunt, który jest jałowy i to ten grunt bars poddaje się procesom erozji, a to zas wede do wielkich katastrofalnych zaliw, takich jak na premier 1 z 27 września 2004 roku, kole to przybył nad Haiti wielki tropikalny huragan Jean i win uderił w północnej brzeg Haiti. No i tak były błyskawiczne, tak nachłe zaliwy, że w pit wodą po prostu schynuło bilsze jak 3000 osób. No za tym wydymę po prostu na żywym premierii, że lisy sód potrzebne, bo bez lisiu to budę bilsze katastrofalnych, różnych zaliw i inczych tragedii. No, tylko pro Haiti, teper może kus muzyki, już zaperamy temu związaną właśnie z tą amerykańską dyrżawą i wandrujemy do Estonii. Posłuchamy Marii Juriens, to będzie śpiewanka Pidna Hołówką Aga Samas, po estońsku oczywiście. A pak posłuchamy ensemblu Micro Music w kooperacji z artystą Dawidem Tyszkowskim, posłuchamy śpiewankę Pidna Hołówką Wrony.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

0: Wartam do was, drochy słuchaczy, trwat jeszcze program Treświty. A besiduje wam sami znate Jakub Zygmunt, oczywydno. Słuchaliśmy muzyku ansamblu Micromusic. To była śpiewanka Pidna Hołówką Wrony w polskim języku. A rańsze słuchaliśmy Marii Juriens po estońsku. Dokładnie słuchaliśmy ballady Pidna Hołówką Aga Samas. Drochy słuchaczy, dneska jest piatnecia simna cety den czerwcia. I jeszcze budeme striczaty się przed wakacjami dwa razy ze mną w następnym tygodniu, w seredu i w piatneciu. Zatem korzystajcie jeszcze z toho, że sód to te programy w prawym efiri, to samo tykat się korzo osemitryce z Petro Medwidzią i pacisnoj chodyny. To wszystko neodołcha już budę po prostu i ty budę kinczyty się, a od lipcia po prostu budeme maty wakacji. Oczywydno wszystkie wertamy od wereśnia nycz się w to tym zakresie, w to tych ramkach nie zmieniać. No ale przypominam, żebyście nie zabyli, że w LMFM tyż czasom mamy wakacji. A teper jeszcze posłuchajmy kus muzykę, to bude już poślednia śpiwanka w naszym programie, bo pomale już tyż kińczyt nam się czas do 21:30. Posłuchamy zatem Tomasza Koćko z Czech. To bude śpiwanka Pidna Hołówką Hopaj Hop.
1: Hopaj Hop!

0: Słuchaliśmy muzyku po czesku. To był Tomasz Koćko i orkiestra. Słuchaliśmy utworu pod nazwą Hopaj Hop. No i to był pośredni utwór muzyczny, utwór w chneśnim odtynku Trioch Świtił, a chneska maliśmy odtynok numer 1217. Tylko sme już nahrali dla was razem z Severianą i z Demką od września 2020 roku. Praktycznie nasz program trwa już bez przerwy, lem z wakacji. Ma pererłamy 6 rokiu da par barzdał hołsz. No ale jste znamy, słuchate nas, włuczate nas i my wam barz za to to dziękujemy. A ja wam dziękuję też już za chneska. Za tym żelam wam przyjemnej reszty weczera i przede wszystkim barz dobroho weekendu. Odpoczajte, skorzystajte z nachody swobodnego czasu, a kiedy budete pracuwaty, to żeby to ta praca nie muczyła was za barz. Za tym trzymajcie się, ostante zdrowy, czujemy się w następną seredu. Dobranicz i ahoj!
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świt, weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy hołosy
2: w radyju
0: Lem FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

LEM FM na żywo. Wieczór z radią LEM FM. Den z radią LEM FM.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkoweci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Show me that.

wczera, dnes, zaran. Słuchaj, peredawaj druhom. Lem FM.

Wydity i merty. Nic zajdesz, sonečko, za horu daleku, nic wozmesz za sobą klicz predwieczorni lalekiu, blisny mi iście. Bo plakaj kwitia na zemli rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radости безмір возьму на плечі, ноги за тобом повлечу до змін.

Kurki zaśpił.